0: Дарога з Гайнаку ў Белавежу вядзе праз Белавежскую пушчу. Інвестар атрымаў дазвол на правядзенне работ на гэтай дарозе, аднак экалагічная арганізацыя «Працоўня на рэч фрыскіх істот» заявляе, што будзе абскарджваць гэтае рашэнне. На думку эколагаў, гаворка павінна ісці толькі пра рамонт існуючай дарогі, а не пра яе перабудову і пашырэнне, бо гэта можа нанесці шкоду аднаму з найбольш каштоўных прыродных комплексаў Европы. Гаворыць прадстаўніца арганізацыі Кацярына Векера.
1: Pracownia na rzecz wszystkich istot to jest jedna z najstarszych polskich organizacji ekologicznych. Powstała w 1989 roku i od samego początku działania miała za cel ochronę Puszczy Białowieskiej, doprowadziła do poszerzenia obszaru chronionego w Puszczy, przeciwdziałała wycinkom w 2017 roku, ochroniła Polanę Białowieską przed zabudową panelami fotowoltaicznymi. Dwukrotnie zaangażowanie na rzecz Puszczy Białowieskiej jest stałe na przestrzeni ostatnich dekad. Jest zgodne z misją organizacji. Misją organizacji jest ochrona najcenniejszego dziedzictwa przyrodniczego Polski. My jesteśmy organizacją ekspercką, która działa na gruncie prawa. Jesteśmy stroną jako Stowarzyszenie Przyrodnicze w postępowaniach administracyjnych, w postępowaniach sądowych dotyczących przeróżnych inwestycji drogowych. To nie jest tak, że droga numer 687 tutaj stała się nagle przedmiotem naszego zainteresowania znikąd. Wcześniej droga Narewkowska przechodząca przez Puszczę też była przedmiotem naszych działań. W sprawie drogi 687 też interweniowaliśmy już w momencie wycinki drzew, więc dlatego jesteśmy w Puszczy, bo ona jest trzonem DNA naszego stowarzyszenia, naszej organizacji. To jest bardzo ważne miejsce dla wszystkich Polaków. To jest obiekt unikalny w skali świata. Od 2014 roku cała Puszcza Białowieska jest obiektem dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, a więc obiektem objętym specjalnym ochroną. I ten status UNESCO potwierdza tą najwyższą wartość, że mówimy o jedynym tego rodzaju obiekcie na Ziemi. Jest tak cenna, jest tak unikalna i dlatego ze względu na ten wyjątkowy status, funkcję, rolę, jaką pełni, wszystkie inwestycje, które mogą przebiegać w Puszczy, czy to ten mur dzielący polską i białoruską część Puszczy, czy drogi powinny być wykonywane z największą starannością, z największą rzetelnością i z dbałością o to dziedzictwo przyrodnicze. Interwencja naszego stowarzyszenia dotycząca rozbudowy drogi numer 687.
2: A znaczy, że historia z drogą jeszcze nie spomina, tak?
1: Plik nominacyjny obejmujący całą Puszczę Białowieską, tym statusem dziedzictwa UNESCO, on nie umożliwia rozbudowy dróg, a wyłącznie remonty. Inwestor nie zadbał o wszystkie wymagane prawem dokumenty. No i ta derogacja stała się przedmiotem sporu pomiędzy inwestorem, nami, ale też Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która bardzo szybko zapowiedziała, że ona zamierza po prostu zalegalizować brak tych dokumentów. Ta derogacja, czyli zgody na poszerzenie ptaków, została wydana bodajże w ubiegłym tygodniu. Ona nie jest rzetelnie przygotowana i my również będziemy wnosić do niej uwagi, żeby zabezpieczyć interes przyrody zgodnie z misją organizacji i stowarzyszenia.
2: Co zaraz odbywa się z tej drogi? Na jakim etapie ona znajduje się?
1: Prace cały czas są prowadzone i ta rozbudowa tej drogi, ten remont trwa.
2: W efirze Białorusiego Radia Racji byli miejscowe żachary, którzy narzekali na to, że remont drogi jest naprawdę potrzebny, bo funkcjonalna droga pomaga im, żeby odkazali na ich argumenty.
1: My się absolutnie zgadzamy z koniecznością remontu tej drogi. Remont tej drogi jest absolutnie konieczny i zrozumiały. Mieszkańcy czekają na ten remont nie 5 lat, ale prawie 15 czy nawet 20 lat narzekają na ten standard tej drogi. I my to jak najbardziej rozumiemy, tylko to powinien być remont, a nie rozbudowa. I to powinien być remont z zachowaniem wszystkich wymaganych prawem zgód i najwyższych standardów ochrony, bo mówimy o miejscu unikalnym w skali świata i dziedzictwie ludzkości. I tutaj inwestor i też Regionalny Dyrektor Ochrony Przyrody, który powinien zapewnić nadzór, no nie stanął na wysokości zadania, stąd nasz spór.
2: Co może być warto było zmienić system, jakby takie konflikty w budżecie nie powtarali się?
1: Co powinno się zmienić? Plan zarządzania obiektem Puszcza Białowieska, obiektem UNESCO, który został przyjęty przez rząd parę dni temu. To jest kolejny dokument, który zabezpiecza Puszczę Białowieską przed wszelkimi ryzykami jej zniszczenia, wyznacza plany ochrony, kierunki jej ochrony na najbliższe 25 lat do roku 2050. Jest to kolejny już dokument tego typu po pliku nominacyjnych czy innych zabezpieczeniach, tylko to są papiery i te standardy, one już są i teraz chodzi o to, żeby one były realizowane. Droga numer 687 nie jest jedyną inwestycją, która była prowadzona w regionie i na terenie Puszczy, tylko przy innych remontach można było zachować tych standardów i nie dochodziło do konfliktów czy sporów. W tym przypadku my musimy bronić tego dziedzictwa. My działamy na gruncie polskiego prawa i my odwołujemy się do istniejących zapisów i regulacji. Będziemy wykorzystywać narzędzia prawne, jakie mamy, jakie daje nam demokratyczne państwo prawa, w którym mieszkamy, by bronić interesu przyrody zgodnie z misją naszej organizacji.
0: A plan kierowania obiektem suswietnej spadczyny UNESCO Białowieska Puszcza, pro jaki kazała Kaciarina Wekera z organizacji Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, предугледжува е што 96% територија Беловеска и Пушчи с Полска боку повинна заставаться без интенсивной господарчей деяности. Документ так само не допускає поширення дорожної інфраструктури, дозволяючи тільки ремонт уже існуючих дорог. Менавіта тому екологи заявляють, що будуть використовувати правові механізми, каб домогтися перегляду видаленого дозволу на поширення дороги з гайнівки у Беловеску.

A to było druhé, že ja. Mimo to, že máči z Masiewiczów, ale to jest szlachecki, ze szlachty matka, a baćka z muzyką, z drugiej maści. A to były dwie razne ziemi, nie lubili się. I ja nie mogę wytłumaczyć to, jak maci Masiewicz i ja Masiewicz po baćku.

na stację, jak wstali, Baśka zaczął walić w drzwi, ochrona każdy, zastrzel, bo mnie pić chodzi, co? Zastrzel. Dobry był ruski ty soldat, a w stacji była studnia i rośli słoneczniki. I ty ruski tak każe po cichu, jak budu strzelać, nie boję się, ja w wozduch. I Baśka tylko lanął na tę studnię i paszał. No i z takim Żydom szedł, no i im pomachał, bo chowali się gdzie to w kustach i on powiedział w wiosku, przyniesiesz to jeść. I ja każę, jak ty odróżnisz żydowski dom? Mówi, paniuchu. No i tak dojechał, doszedł do Baranowic, czy tam w Baranowiczach jakaś rodzina jechała z piernatami, tam jechał schowali, bo już mundury. No i w tym mundury, jak przyszedł, przyszli ruska partyzantka i kazała, jak odbierali mundur, szapku, nie mają. Sząpię, mam sząpier, to wycior. No, dalej. Płaszcz. I tak pakali się i buty zabrali.

Matka jeszcze rozkazała pro 22 czerwienia, jak Niemiec udarł. Szum poszedł, że ruskich nie ma. Ich nazywali do maja odjezda. Nie nazywali ruskich. Sowiety albo wastoczne. Tak ich nazywali. Nie nazywali ruskich. I uciekli, to, że to pisząc ruskie historie, takiego błędu mnie słucha, co nie chce. W Ciechanowcu była ruska dywizja pałacu. Ciechanowiec. A my żyli 68 km na wostok. I tam 5 utra rana, jak ludzie szli do kościoła, nie było ni jedno sowieta, a było lotnisko. Tak uciekali. I ludzie rabowali wsio. Dziet nie puścił nikogo z domu. No, macie moja poszła, to niesколько łyżek przyniosła, ale to już około południa. Nikogo nie było, Niemców nie było. Niemcy przyszli na 4 dni. I macie brat miał już tam dosyć radą. Przyniósł radiostację. Dziet wziął dziachu, żarł jemu i usarzał i tam utapił. A z sąsiedniej wioski kolega przyniósł, słuchał. Chyba w 43 chodzi się duchom, Niemcy przyjechali, powiesili u wiosce. Domu nie spalili i niczego i skazali, a to nie my, a to was sabaka. Pochwalił się jakąś kaleszce, a ty doniósł Niemcom.

zaczęła się tworzyć partyzantka. Po jednej tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruskiej. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Ja nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie nazywali, nie było żadne jak A, nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bajali się, stawiali wodki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle noż nie ma dołu. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, którą chodzili, to bili się. Także to jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, a my takie i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno no, zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny jeden do drugiego, to nie czuli, to było, ale ja tak czułem.

I potem tak zwróciło się, jak przyszli Ruskie, nie chcieli iść w ruską armię i skazali starszych ludzi, idziecie, was się wybić. A tam wojna. A dzień zginie, drugi pierwszy wie. No i baćka mój paszał, potem wiernął się i doszczupali się jakiejś organizacji czy czego. I ja miał półtora hoda, siostra hod, i zamknęli jego łagier. W Murmańsku siedział i z raznymi siedział, artystami. I lubił, no, że nasiąkę tej kultury i jak z Mateuszem pamiętam, żarł taki był, o, za tym siedział. No i jak wierno usiadł, wskazał, ja u kołchodzi robić nie budu. Nie budu robić kołchodzi, robicie, co chcecie, ale stolajcie mnie. I paszał do przedsiedaciel kołchoza, tam nachowali na jego paszał do tego żołudka. Złachł, wierno usiadł, polityczny. I dojął na wojskowym aerodromie robotu. To baćka zarabiał. Ja nie każę, że to były straszne grosze. Normalna czarnorabocza zapłata. To baćka zarabiał miesiąc, półtora razy skolki, skolko matka u kołchodzie zarabiała za chod.

наша вёска, астатня в области Гродзенской, которая поддалась колгозу. Дали такие податки, что там 100 колгозов не платили столько, сколько наша вёска. 3 тонны мяса. Господарки, а мой батька имел 3 гектара. Ну и взломали эту, я уже это помню. Я помню, с дедом сяджу на фурманце, потом мне сказали, что это НКВДщи, якісь чорные люди окружили фурманки за снопами. У одного гумно, каб звозить. Самое większe гумно забирали под колгоз, там хиба 3 чи 4. И коні, упраж, фурманки. Выбрали председателя. Никто не хочет. Люди пережили войну, саутисы пошли сядеть в лагерь, некоторые не живут. Кто хочет это? Ну и самое наихорошее, мое имя имел Антоша, его называли. Самое наихорошее, пивоша увесил, а худову такую выбрали. Про коней скажу коротко. Вёска сдала колгоз 70. Колгоз сделали chyba w 52 chodzi. Ja wyjeżdżał w 57 i było 13 koni. Pozdychali z głodu. Rana była pobudka mężczyzn podnimać koni, bo nie wstawali. Była taka, jaka była żuczka, ja jeździł na niej. I ona zdychała. Zabijali szlacha i to jest taki drewniany młotok. Ona była, nie chciał zabić, wyjeździł w los. Tam wołki jej rozdziarucił i zdochnie. Wołki nie doszli, i ona tak tu skupnie trałku, tu na kaleniu stała gladziać. Czerwienie, ona poleci jak koń, jak cholera. I zapali obratną kołchozę tu żuczką. No tak rządził. Jaki ksiądz katolicki pisał wiersz, ale on pokazuje duszę białorusku. I zaczynają się tak, 19 sosien jak Jezus radził się i za tuju poru mużyk nie zmienił się. Pierasochli mora i stali harami, pierasochli reki i stali palami. Ludzi porach zdumali, stali papier tkać, liter nasadzili. Aż glanął Bóg z nieba i glanął zadziwił się, że za tuju poru mużyk nie zmienił się. No ty każe synku, każesz to patreba, wsio tobie daruję, wsio prócz lu nieba. Daj mnie, każe Boże, znowu chatu, daj kabyłku siwu i żonku bahatu. Daj świnku, kurej kolki, dziękuj tobie, Boże, budzia chodzi tolki. Zobaczcie, jakie minimalne potrzeby, to jest cała mądrość. Tyle on ten chłop chce. Jakąś chatę, bogatą żonę, parę kur, świnie, tyle. Krali niesamowicie. Trzeba było z czego żyć. To był harod i dawali 30 sotek pod kartofli. I ja był pierwszy złodziej, a baćka łagieri chęcisz to wiaźli na furmankach, swoim dzieciom skidali snapę. No ja sam chlewik naznosił te zierna, gdzie mała cił, no czy niektórzy wydumali, którzy mieli rower, te krucili i te kołasy w szprychy. Bo to cicho. I tej kradzieżu żyli. Jak wyjeżdżała furmanka, nie przyciskali żerdkę już nurką, bo nie było czego, to już ciało. To tylko że to w drabinach dojechała do tej wspólnej stodoły. I taka to była gospodarka w tym kołchozie. Tak, że to żyli kradzieżą już.

No i zachwalają się tą sowiecką właść. Taka dobra, szkołę wam budowa. Ja panią sobie mówię, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja. Oni na Podlasie tu spotykają się z takim załamanym dachem, a 92 pokoje dla nauczyciela i 3 klasy. Typowe. No ja panią sobie nieprawda? Etu szkołu postoju przed wojną i nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Ja mądrych nauczycieli miał i przyszła do maczyka, że tylko to gospodar wiernął się z wagi, to ety rabionek bresza w szkole. No i dostał bur, a jeszcze to gorsza, moja siostra wydzierwała bukwarę w oczy Stalinu i Leninu. Ale nie politycznie, bo jak to dzieciak.

i jak już byli w Polsce, pierwsza informacja to kto siedzieć, jak pisali piśma, kto wyszedł i czy jest kościół. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony Harod, z drugiej, jak wskazał, typach na Jeczy, zachumienne Darocha, Sade. I my naszą chatę prodali za Nieman, to, że Nieman, także, bo była dobra. Mój baćka postawił chatę, bo było bez królewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, już to ja mu chciała się, i stawił, Maciu, że kończyła tę chatę, jak siedział w łagdzi. Także to wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych gadach. Kto z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, może tego dom my prodali, no trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Iż od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Kozienicach.

wioska nazywała się Dubiele. Przed wojną to był powiat Szczuczyn. Sowiety zrobili żołudak. Teraz to że rajon Szczuczyn. Do żołudka od nas było 4 kilometry, a do Szczuczyna drogoju, szosoju 20. No, matka chodziła do kościoła przez les. Dubrowa nazywała się było 10 kilometrów. Do Wasilisza, gdzie narodził się Niemen, to matka chodziła na fest pieszo. To przy przyłący mosty Lida.

A to było druhé, že ja. Mimo to, što mači z Masiewiczów, ale to jest szlacheckich, ze szlachty matka, a baćka z mużyków, drugi Masie. A to były dwie razne ziemi, nie lubili się. I ja nie mogę wytłumaczyć to, jak Maciej Masiewicz i ja Masiewicz po baćku.

Ja narodził się w powiecie Szczuczyn, chrześcijanów kościele w Żołudku i nauczył się polskiego języka, jak miał 10 godów, przyjechał do Polski. No i narodził się 25 miesiąca Radowszczyna, 68 maja, a ja był chrzczony 16 stycznia i zapisana data chrzcin, tam już to maciek brata wzięli, pierwszy żył wojnę. Nie miał 18 godów, a rocznikom już to 18 i bojała się tej wojny, na te ludzie bojali się, że to już znowu na wojnę będzie chod napisany, bo ja z grudnia i datę chrzcin zapisali. 16 stycznia

Думаю, что чули ща, что живут в России. Я так думаю про самопочуча этих национальных этих людей. Ну, была католическая вёска. Было право, как я помню, жить по-питерску. Видно, в этом Петрограде было хорошо жить. И помню такой вершик. Як началася перша вайна, на гаре Камаре на даліні паса, усе немцы в плане, а Расія наша. Ну, то ці люди самі створили, теж не писав якийсь поет, чи хто сама є така поговорка. Хто ким чувся? І як уже та Польська сталилася, там по 20-му годі, почали записувати, хто ким є. І один теж, Мосєвич, там записав ще білорус. Я не знаю, какое я не имели чувство. Мать моя казала, что молодежь, которая училась, начала в 30-е годы по-польску не говорить. Некоторые из них смеялись, что выракаются своей мовы. И с его надто смеялись, что белорус отписал, что он полак. Так что это ну, чули местовые, не чули какой-то там национальной принадлежности. Католики это записались. И так мальчика записали, что православный писал еще белорус, что там русский, не ведаю. И они еще писали еще поляки. Моего деда, который был уже другой раз женат, его первая женка умерла, двое детей оставила. И с другой уже имел трое детей. Был лесничим у księcia Czetwertyńskiego у Пушчи Занимянской. И я смеюсь, а это урзędniki все дурные на Беларуси и в Польше. Моя мать не живет от 1994 года. И место урождения пишет Шчара. И никто дурный не знает, что Шчара – это Тарека. Jak mama w Recy urodziła się? Ja z Maciej, śmieję się, siostro z Maciej, że to w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczołka w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś Heratka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Przyszli te czerwone do małego baćki. Munduru. Mój baćka był w 39 roku w armii Prusy na obronie Lwowa. I jego wieźli gdzieś w łagier. I on wiedział, że jego czeka. A obiecali dadzić kwitę, że każdy pojedzie tam, gdzie my zaniali do swojej wioski czy miejscowości. No i zabrało się niekilka tysięcy tych soldat, postawili stolik z 200 tych papierów dali. Miał jakiś papier, czy nie mają ubrania, niczego munduru. No i a pod wieczór otoczyli konnica i wagony ładować. No i jedąć. Jeszcze byli na polskiej stronie i na stacji jakiejś wstali. Baćka zaczął walić w drzwi wagona. Zastrzelił, bo mnie pić chce. Zastrzelił. Dobry był ruski ty soldat. A w stacji była studnia. I rośli słoneczniki. I ja ty ruski tak każe po cichu, jak budu strzelać, nie boję się, ja w wozduch. I baśka tylko lanął na tę studnię i paszał. No i z takim Żydom szedł, no i im pomachał, bo chowali się gdzie to w kustach i on powiedział w wiosku, przyniesiesz to jeść. I ja każę, jak ty odróżnisz żydowski dom? Mówi, paniuchu. No i tak dojechał, doszedł do Baranowic, czy tam w Baranowiczach jakaś rodzina jechała z piernatami, tam jego schowali, bo już mundury. No i w tym mundury, jak przyszedł, przyszli ruska partyzantka i kazała, jak odbierali mundur, szapku, nie mają. Szompier, mam szompier, to wycior. No, dalej. Płaszcz. I tak pokaleił się i buty zabrali.

rozkazu 22 czerwienia, jak Niemiec udarł, szum poszedł, że ruskich nie ma. Ich nazywali do maja odjezda. Nie nazywali ruskich. Sowiety albo wastocznie. Tak ich nazywali. Nie nazywali ruskich. I uciekli, to, że pisząc ruskie historie, takiego błędu mnie słuchać, co nie chcę. W Ciechanowcy była ruska dywizja pałacu. Ciechanowiec. A my żyli 68 km na wschód. I tam 5 utra rana, jak ludzie szli do kościoła, nie było ni jedno sowieta, a było lotnisko. Tak uciekali. I ludzie rabowali wsio. Dziad nie puścił nikogo z domu. No, macie moja poszła, to niesколько łyżek przyniosła, ale to już około południa. Nikogo nie było, Niemców nie było. Niemcy przyszli za 4 dni. I macie brat miał już tam dosyć radą. Przyniósł radiostację. Dziad wziął dziachu, żarł jemu i usarzał i tam utapił. A z sąsiedniej wioski kolega przyniósł, słuchał. Chyba w 43 chodzi się duchą, Niemcy przyjechali, powiesili u wiosce. Domu nie spalili i niczego i skazali, a to nie my. A to was sabaka. Pochwalił się jakąś kaleszce, a ty doniósł Niemcom.

zaczęła się tworzyć partyzantka. Po jednej tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruskiej. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie było żadne jak A, nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bajali się, stawiali wodki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle noż nie ma dołu. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, którą chodzili, to bili się. Także jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, a my takie, i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno no, zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny, jeden do drugiego, to nie czuli, to było, ale ja tak czułem.

I potem tak zwróciło się, jak przyszli Ruski, nie chcieli iść w ruską armię i skazali starsze ludzi i dziecię, was się wybić. A tam wojna. A dzień zginie, drugi pierwszy żywie. No i baćka mój paszał, potem wiernął się i doszczupali się jakiejś organizacji czy czego. I ja miał półtora choda, siostra chod i zamknęli jego łagier. U Murmańsku siedział i z raznymi siedział, artystami. I lubił, no, że nasiąka tej kultury i jak z Mateuszem pamiętam, żarł taki był. O, za tym siedział. Za tym siedział. No i jak wiernął się, wskazał, ja u kołchodzie robić nie budu. Nie będę robić kołchodzi, robicie, co chcecie, ale stolajcie mnie. I poszedł do przedsiedaciel kołchoza, tam nachowali na jego, poszedł do tego żołudka, złachł, wiernął się, politycznie, i dojął na wojskowym aerodromie robotu. To baćka zarabiał, ja nie każu, że to były straszne grosze, że normalna czarnorabocza zapłata. To baćka zarabiał miesiąc, półtora razy skolki, skolko matka u kołchodzie zarabiała.

наша вёска астатняя в области Гродзенской, которая поддалась в колгоз. Дали такие податки, что там 100 колгозов не платили столько, сколько наша вёска. 3 тонны мяса. Господарки, а мой батька имел 3 гектара. Ну и взломали эту, я уже это помню. Я помню, с дедом сяджу на фурманце, потом мне сказали, что это НКВДщи, какие черные люди окружили фурманки за снопами. У одного гумно, каб звозить. Самое większe гумно забирали под колгоз, там хиба 3 чи 4. И кони, упраж, фурманки. Выбрали председателя. Никто не хочет. Люди пережили войну, солдаты пошли сядеть в лагерь, некоторые не живут. Кто хочет это? Ну и самое наихорше, мое имя имел Антоша, его называли. Самое наихорше, пивоша в вёсце, а худову такую выбрали. Про конев скажу коротко. Вёска сдала у колгоз 70. Колгоз забили chyba w 52 chodzi. Ja wyjeżdżał w 57 i było 13 koniej. Pozdychali z głodu. Rana była pobudka mężczyzn podnimać koni, bo nie wstawali. Była taka, jaka była żuczka, ja jeździł na niej. I ona zdychała. Zabijali szlacha i to taki drewniany młotok. Ona była, nie chciał zabić, wyjeździł w los. Tam wołki jej rozdziarucił i zdochnie. Wołki nie doszli i ona tak tu skupnie trałku, tu na kaleniu stała gladziać. Czerwieniana, ura, poleci jak koni, jak cholera. I zapali obratną kołchozę tu żuczką. No tak rządził. Jaki ksiądz katolicki pisał. Wiesz, ale on pokazuje duszę białorusku. I zaczynają się tak, 19 sosien jak Jezus radził się i za tu poru mużyk nie zmienił się. Pierasochli mora i stali harami, pierasochli reki i stali palami. Ludzi porach zdumali, stali papier tkać, liter nasadzili. Aż glanął Bóg z nieba i glanął zadziwił się, że za tu poru mużyk nie zmienił się. No ty każe synku, każesz to patrzeba, wsio tobie daruję, wsio prócz lu nieba. Daj mnie, każe Boże, nową chatu, daj kabyłku siwu i żonku bahatu. Daj świnku, kurej kolki, dziękuj Tobie, Boże, budzia chodzi tolki. Zobaczcie, jakie minimalne potrzeby, to jest cała mądrość. Tyle on ten chłop chce. Jakąś chatę, bogatą żonę, parę kur, świnie, tyle. Krali niesamowicie. Trzeba było z czego żyć. To był harod i dawali 30 sotek pod kartofli. I ja był pierwszy złodziej, a baćka łagieri chęcić to wiaźli na furmankach, swoim dzieciom skidali snapę. No ja sam chlewik naznosił te ziarna, gdzie małacił, no czy niektórzy wydumali, którzy mieli rower, te krucili i te kołasy w szprychy, bo to cicho. I w tej kradzieżu żyli. Jak wyjeżdżała furmanka, nie przyciskali żerdkę już ruką, bo nie było czego, to już ciało. To tylko to w drabinach dojechała do tej wspólnej stodowy. I taka to była gospodarka w tym kołchozie, tak że to żyli kradzieża już.

No i zachwalają się tą sowiecką właść. Taka dobra, szkołę wam budowa. Ja panią sobie mówię, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja. Oni na Podlasie tu spotykają się z takim załamanym dachem, a dzień czy dwa pokoje dla nauczyciela i trzy klasy. Typowe. No ja panią sobie nieprawda. Etu szkołu postoju przed wojną i nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Ja mądrych nauczycieli miał i przyszła do matki i każe, tylko to gospodar wiernął się z wagi, co ety rabionek bresza w szkole. No i dostał bur, a jeszcze co gorsza, moja siostra wydzierwała buchwarę w oczy Stalinu i Leninu. Ale nie politycznie, bo jak to dzieciak.

i jakże byli w Polsce, pierwsza informacja to kto siedzieć, jak pisali piśma, kto wyszedł i czy jest kościoł. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony Harod, z drugiej, jak to wskazał, typach na Jeczy, zachumienne Darocha, Sade. I my naszą chatę prodali za Niemen, to, że Niemen, także, bo była dobra. Moja baćka postawił chatę, bo była bez królewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, co jemu chciało się, i stawił, macie już kończyła tę chatę, jak siedział w łagdzi. Tak, że to wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych godach. Co z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, może tego dom my prodali, no trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Iż od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Korzenicach.